okazji, bo skąd ją brać? Gdy bimber zagryza mu ząb. Ostatni dziennik i pora spać. Na prześcieradłach tak zimnych jak szron.